0: Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
1: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
2: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 10 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Nathem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda?
1: Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 9 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów. Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agrykola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
1: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 7 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfa, mierzy się z Włoszką Elisabettą

0: Polski piłkarz grający w FC Porto przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 10 stopni i będzie wiał wiatr południowo-wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Pomati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato. Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w 2 formułach, 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą również 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Beach The Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach. A towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej 180 w Warszawie znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Pasażer lotu Ryanair z Londynu do Kowna, który zachowywał się agresywnie, doprowadził do awaryjnego lądowania w Modlinie. Sąd nałożył na niego karę w wysokości 17 tysięcy złotych. To wyraźny sygnał, że linie lotnicze, takie jak Ryanair, stosują politykę zero tolerancji wobec niezdyscyplinowanych pasażerów. Incydenty takie nie tylko zakłócają lot, ale także generują znaczne koszty operacyjne.
1: Dziś rano na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnej kolizji. Samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie w elewację cukierni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, a straż pożarna zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone elementy. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
0: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet miliard złotych rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi.
1: Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej. Postrzegane są jak

0: Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgum. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. Na wycieczkowcu MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, a jednostka zacumuje jutro na Teneryfie. Jeden z Polaków, który miał kontakt z pasażerką statku, został objęty nadzorem sanitarnym, choć czuje się dobrze i nie wykazuje objawów zakażenia. Pasażerowie statku będą musieli przejść 6-tygodniową kwarantannę. Hantawirus, szczególnie jego odmiana Andes, jest bardzo niebezpieczny i przenosi się między ludźmi. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
0: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NXX M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
2: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda?
1: Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na dwie kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Prawie rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozbawili internet, gdy podczas treningu Barcelony Szczęsny udawał, że uderza Lewandowskiego, a ten padł na murawę. Tymczasem w Realu Madryt doszło do poważniejszego incydentu, gdzie kapitan Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić, a Valverde doznał kontuzji głowy. W najbliższą niedzielę odbędzie się El Clásico, które może przypieczętować kolejny tytuł mistrza Hiszpanii dla Barcelony, mającej 11 punktów przewagi nad Realem. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach 5. kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Watażu Wilanowskim odbył się

0: tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu Mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 20:05 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Mahwa w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato. Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w dwóch formułach, 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie.
0: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Beat the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga. Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem. Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest przeciętne, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzone. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
1: Polska firma Concept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe tworzyw sztucznych i

0: jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek.

0: Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP 2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano 3 mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOWD-M Air. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOWD-M Air może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NXX M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów, inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Słuchacie Radia Super Express. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90., grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
2: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Pocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza, że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350, stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdny. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań. Od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.

0: twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulbun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOWD-MR. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOWD-MR może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
3: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Słuchacie Radia Super Express. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie.
2: Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad 1 000 000 ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, został zatrzymany na ponad 3 godziny na lotnisku w Londynie podczas prywatnej wizyty z rodziną. Brytyjskie służby obawiały się, że polityk może prowadzić działalność polityczną, mimo że nie miał takich planów. Mentzen ostro skrytykował Wielką Brytanię, nazywając ją upadającym państwem totalitarnym i oskarżając o prewencyjną cenzurę polityczną. Po przesłuchaniu i zwrocie paszportu pozwolono mu na wjazd do kraju. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Ekonomia i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. Trzy statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350, stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdnych. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań, od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plan

0: zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
1: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywitana z temperaturą 17 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
1: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
2: Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
1: Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli? Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
2: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
1: 17. edycja Mam Talent zakończona, a zwycięzcą został pies. Tak, dobrze słyszysz. Liza i jej czworonożny partner Dina zgarnęli 300 tysięcy złotych. Wygląda na to, że w polskim showbiznesie nawet psy mają większe szanse na sukces niż niektórzy artyści. Jury w składzie Chylińska, Wieniawa, Prokop i Egurola miało pełne ręce roboty. Ale to widzowie zdecydowali, kto zasłużył na triumf. Cóż, może czas na nową kategorię. Mam Talent na czterech łapach.
2: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Pasażer lotu Ryanair z Londynu do Kowna, który zachowywał się agresywnie, doprowadził do awaryjnego lądowania w Modlinie. Sąd nałożył na niego karę w wysokości 17 tysięcy złotych. To wyraźny sygnał, że linie lotnicze, takie jak Ryanair, stosują politykę zero tolerancji wobec niezdyscyplinowanych pasażerów. Incydenty takie nie tylko zakłócają lot, ale także generują znaczne koszty operacyjne.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic. Ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Prawie rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozbawili internet, gdy podczas treningu Barcelony Szczęsny udawał, że uderza Lewandowskiego, a ten padł na murawę. Tymczasem w Realu Madryt doszło do poważniejszego incydentu, gdzie kapitan Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić, a Valverde doznał kontuzji głowy. W najbliższą niedzielę odbędzie się El Clásico, które może przypieczętować kolejny tytuł mistrza Hiszpanii dla Barcelony, mającej 11 punktów przewagi nad Realem. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Dziś wieczorem w Manchesterze odbędzie się emocjonująca walka wagi ciężkiej pomiędzy Fabio Wardleyem a Danielem Dubois. Niepokonany mistrz WBO, Wardley, broni tytułu przeciwko potężnemu rywalowi. Pojedynek, znany pod hasłem Don't Blink, może zakończyć się w każdej rundzie dzięki efektownym nokautom obu zawodników. Transmisja na żywo dostępna będzie na platformie DAZN, a początek walki zaplanowano na godzinę 24 czasu polskiego.
1: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
2: Ekstraklasa inwestuje 85 milionów złotych w budowę nowoczesnego centrum mediowego Life Park, które ma zrewolucjonizować jakość transmisji meczów. Nowe centrum w Warszawie umożliwi produkcję zdalną i wprowadzenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego. Projekt, inspirowany najlepszymi europejskimi ligami, ma zakończyć się do końca 2027 roku i przyczynić się do dalszego rozwoju polskiej piłki nożnej. Obiekt będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony w panele słoneczne i nowoczesne systemy klimatyzacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15.05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP 2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina w emocjonalnym wpisie podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje

0: bilance zioła przyspieszające poród, a Sylwia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ponad połowa Polaków uważa, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys. Największe obawy mają wyborcy koalicji rządzącej, podczas gdy sympatycy Konfederacji są najmniej zaniepokojeni. Premier Donald Tusk ostrzega, że zagrożenie może być bardziej krótkoterminowe, co wywołało szeroką dyskusję w mediach i polityce. Opinie na temat rosyjskiego zagrożenia są mocno podzielone, w zależności od poglądów politycznych.
0: Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
2: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności. Chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem. Unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Philip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Słuchacie Radia Super Express. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na Wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW PZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. Trzy statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, o czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15.05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP 2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii. Barwy Szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy Szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
1: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JDM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JDM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2. Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji KAN. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
1: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nicoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia. Damo Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją tańca z gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sass będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
2: 17. edycja Mam Talent zakończona, a zwycięzcą został pies. Tak, dobrze słyszysz. Liza i jej czworonożny partner Dina zgarnęli 300 tysięcy złotych. Wygląda na to, że w polskim show biznesie nawet psy mają większe szanse na sukces niż niektórzy artyści. Jury w składzie Chylińska, Wieniawa, Prokop i Egurola miało pełne ręce roboty. Ale to widzowie zdecydowali, kto zasłużył na triumf. Cóż, może czas na nową kategorię. Mam Talent na czterech łapach.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie.
2: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Prawie rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozbawili internet, gdy podczas treningu Barcelony Szczęsny udawał, że uderza Lewandowskiego, a ten padł na murawę. Tymczasem w Realu Madryt doszło do poważniejszego incydentu, gdzie kapitan Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić, a Valverde doznał kontuzji głowy. W najbliższą niedzielę odbędzie się El Clásico, które może przypieczętować kolejny tytuł mistrza Hiszpanii dla Barcelony, mającej 11 punktów przewagi nad Realem. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Dziś wieczorem w Manchesterze odbędzie się emocjonująca walka wagi ciężkiej pomiędzy Fabio Wardleyem a Danielem Dubois. Niepokonany mistrz WBO, Wardley, broni tytułu przeciwko potężnemu rywalowi. Pojedynek, znany pod hasłem Don't Blink, może zakończyć się w każdej rundzie dzięki efektownym nokautom obu zawodników. Transmisja na żywo dostępna będzie na platformie DAZN, a początek walki zaplanowano na godzinę 24 czasu polskiego.
1: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
0: Ekstraklasa inwestuje 85 milionów złotych w budowę nowoczesnego centrum mediowego Life Park, które ma zrewolucjonizować jakość transmisji meczów. Nowe centrum w Warszawie umożliwi produkcję zdalną i wprowadzenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego. Projekt, inspirowany najlepszymi europejskimi ligami, ma zakończyć się do końca 2027 roku i przyczynić się do dalszego rozwoju polskiej piłki nożnej. Obiekt będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony w panele słoneczne i nowoczesne systemy klimatyzacyjne. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
0: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
4: Radio Super Express.

0: Są emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, wprowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 20:05 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP 2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
1: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina w emocjonalnym wpisie podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy Szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano 3 mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
1: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji.
1: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czedor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem. Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone. Ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Alżbeta Lęska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w 2 śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cłej dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników, system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
1: Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w Imperium Zygmunta Solorza. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem. opuszczeniem działki.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w trzy...

0: Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Minęła 13.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
4: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JDM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JDM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
4: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
3: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
4: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u. Dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem. Unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
3: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
4: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17:00 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji KAN. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli? Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Damo Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją tańca z gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
2: 17. edycja Mam Talent zakończona, a zwycięzcą został pies. Tak, dobrze słyszysz. Liza i jej czworonożny partner Dina zgarnęli 300 tysięcy złotych. Wygląda na to, że w polskim show biznesie nawet psy mają większe szanse na sukces niż niektórzy artyści. Jury w składzie Chylińska, Wieniawa, Prokop i Egurola miało pełne ręce roboty. Ale to widzowie zdecydowali, kto zasłużył na triumf. Cóż, może czas na nową kategorię. Mam Talent na czterech łapach.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej. 15-letni Maxim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na dwie kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie. Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach. Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Dziś wieczorem w Manchesterze odbędzie się emocjonująca walka wagi ciężkiej pomiędzy Fabio Wardleyem a Danielem Dubois. Niepokonany mistrz WBO, Wardley, broni tytułu przeciwko potężnemu rywalowi. Pojedynek, znany pod hasłem Don't Blink, może zakończyć się w każdej rundzie dzięki efektownym nokautom obu zawodników. Transmisja na żywo dostępna będzie na platformie DAZN, a początek walki zaplanowano na godzinę 24 czasu polskiego.
1: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP.

0: O macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulbum. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu. W 1932 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:50 na TVP2, Aleksandra nieświadomie doprowadzi do odkrycia kłamstwa Marcina. Podczas wizyty w salonie fryzjerskim synowej zacznie wypytywać o nową pracę syna i poprosi o wizytówkę jego firmy. Zaintrygowana Kama postanowi sprawdzić stronę internetową agencji i odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, jest atrakcyjną i pewną siebie kobietą, a nie starszą panią, jak ją przedstawiano. Jeszcze tego samego dnia Domańska osobiście pojawi się w salonie Kamy, co tylko potwierdzi jej obawy. W efekcie Kama zarzuci Marcinowi, że ją okłamał. Choć cała sytuacja zakończy się żartem, Kama zrozumie, że Domańska może namieszać w jej małżeństwie. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Słuchacie Radia Super Express. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy?
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem. Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone. Ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego.
1: W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem. W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga Rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie rady ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. W kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie.
1: Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
1: Polski rynek najmu dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę odgrywają na nim zagraniczne fundusze, zwłaszcza niemieckie. Hamburska spółka TAG Immobilien przejęła dwóch dużych polskich deweloperów, zarządzając obecnie 3,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Wzrost cen i trudniejszy dostęp do kredytów zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja ekspansji funduszy typu PRS. Politycy ostrzegają, że brak mechanizmów ochronnych może prowadzić do dalszego przejmowania rynku przez zagraniczne podmioty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Budynek przy ulicy Polumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
1: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. Trzy statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cłaj dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników, system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
1: Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP, Adam Glapiński, poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem. przeznaczeniem działki.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w Grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: M jak miłość wkracza.
1: Obiecuje ochronę.

0: stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
0: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
2: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agrykola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
0: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
0: W W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17:00 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Damo Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją tańca z gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej. 15-letni Maxim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na dwie kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie. Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach. Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
1: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina się podziękowała mu za wsparcie.

0: Wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patryka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
1: W 1932 odcinku M jak miłość, Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała Telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
1: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Słuchacie Radia Super Express. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoń znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoń nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć. Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone, ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem. W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
0: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia, jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Chociaż słońce zagląda zza chmur, warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
3: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
2: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agrykola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
3: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
2: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
3: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
2: W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sass będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji. Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
2: Polski rynek najmu dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę odgrywają na nim zagraniczne fundusze, zwłaszcza niemieckie. Hamburska spółka TAG Immobilien przejęła dwóch dużych polskich deweloperów, zarządzając obecnie 3,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Wzrost cen i trudniejszy dostęp do kredytów zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja ekspansji funduszy typu PRS. Politycy ostrzegają, że brak mechanizmów ochronnych może prowadzić do dalszego przejmowania rynku przez zagraniczne podmioty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GKS liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 19:30 na lubelskiej Best Auto Arenie odbędzie się hit 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi, gdzie Motor Lublin zmierzy się z Betard Spartą Wrocław. Obie drużyny mają silne składy i aspiracje mistrzowskie, co zapowiada emocjonujące widowisko. Motor Lublin, niepokonany lider, będzie bronić swojej dominacji na własnym torze, podczas gdy Sparta Wrocław liczy na zdobycie cennych punktów. Mecz będzie transmitowany na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightu. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku. Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w Grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja, o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie. Kasia jest nerwowa.

0: Burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
1: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
0: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
3: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Słuchacie Radia Super Express. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoń znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoń nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy?
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamuł Fall i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamuł z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone, ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Gamuł Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamuł podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów.
2: Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
1: świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar, z brutalną szczerością, podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga Rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura podobnie 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie rady ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na Wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudo kibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub Skarb Państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja, o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje się

0: sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: me down.
1: Minęła 19.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
4: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
4: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
3: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
4: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
3: W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to także 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny. Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji KAN. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli? Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sass będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
2: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dziś przed południem na drodze ekspresowej S2 w rejonie Opaczy Kolonii doszło do groźnego wypadku. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery i dachował, a odłamki auta uszkodziły trzy inne samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale ruch na trasie był znacznie utrudniony przez kilka godzin. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
0: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polski rynek najmu dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę odgrywają na nim zagraniczne fundusze, zwłaszcza niemieckie. Hamburska spółka TAG Immobilien przejęła dwóch dużych polskich deweloperów, zarządzając obecnie 3,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Wzrost cen i trudniejszy dostęp do kredytów zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja ekspansji funduszy typu PRS. Politycy ostrzegają, że brak mechanizmów ochronnych może prowadzić do dalszego przejmowania rynku przez zagraniczne podmioty. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GK z Katowice. Rewelacja obecnego sezonu ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie 3 europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach. Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku. Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
2: Ekstraklasa inwestuje 85 milionów złotych w budowę nowoczesnego centrum mediowego Life Park, które ma zrewolucjonizować jakość transmisji meczów. Nowe centrum w Warszawie umożliwi produkcję zdalną i wprowadzenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego. Projekt, inspirowany najlepszymi europejskimi ligami, ma zakończyć się do końca 2027 roku i przyczynić się do dalszego rozwoju polskiej piłki nożnej. Obiekt będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony w panele słoneczne i nowoczesne systemy klimatyzacyjne. Iga Świątek awansowała do 3 rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w Grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne.

0: legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patryka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to także 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoń znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoń nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone, ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Gamow Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
1: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90., grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 5 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP 2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencji.

0: przygodę, choć między nimi mogło zaiskrzyć. Teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj

0: do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji o kryształową kulę zawalczą aż 4 duety. W grze są Sebastian Fabiański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamow Fal i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeszkę. Kto zdobędzie prestiżową nagrodę? Decyzja w rękach jurorów i widzów, którzy mogą głosować SMS-ami za jedyne niecałe 4 zł lub za darmo przez aplikację. Kto by pomyślał, że taniec może być tak kosztowny? Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sass będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
0: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju?
0: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś przed południem na drodze ekspresowej S2 w rejonie Opaczy Kolonii doszło do groźnego wypadku. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery i dachował, a odłamki auta uszkodziły 3 inne samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale ruch na trasie był znacznie utrudniony przez kilka godzin. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.
2: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
1: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 11 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GKS Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GKS liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie 3 europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
2: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
2: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w Grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 11 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
2: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOWDM Air. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOWDM Air może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: 11 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, który rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Egzamin ten jest kluczowy dla wielu prestiżowych kierunków studiów i sprawdza umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. Po egzaminie około godziny 14 dostępne będą oficjalne arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania zadań. Warto pamiętać o zabraniu na egzamin ważnego dokumentu tożsamości, czarnego długopisu, prostego kalkulatora, linijki i cyrkla. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
3: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to również 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy? Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone. Ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
1: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 milion za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej 180 w Warszawie znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Fimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Dziś przed południem w rejonie warszawskiego Wybrzeża Helskiego z Wisły wyciągnięto ciało kobiety. Akcja była utrudniona przez niski poziom wody, co wymagało interwencji straży pożarnej. Ze względu na zaawansowany stopień rozkładu, tożsamość zmarłej nie jest jeszcze znana. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić szczegóły i przyczyny jej śmierci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji. 15-letni Holender, poszukiwany przez policję, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po krótkim pobycie w ośrodku opiekuńczym chłopak uciekł z samochodu, ale po intensywnych poszukiwaniach sam wrócił do placówki. Jego zniknięcie zgłoszono miesiąc temu w Holandii, a okoliczności podróży na Podlasie pozostają nieznane. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudo kibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 11 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
3: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Słuchacie Radia Super Express. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu

0: Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć. Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nicoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone. Ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem. W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga Rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 11 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
0: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia, jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza, że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 11 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 14 stopni i zachmurzenie.

0: ciekawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agrykola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
0: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
0: W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 12 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie odliczanie do 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu trwa. Już dziś, 10 maja o 17:00 na placu przed ratuszem rozpocznie się ceremonia otwarcia z turkusowym dywanem w roli głównej. Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja, już szykuje się do walki w półfinale z utworem Pray. Tymczasem Telewizja Polska postanowiła zafundować fanom Eurowizji wycieczkę do internetu, bo transmisji na swoich antenach nie przewiduje.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sass będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji. Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: lat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
0: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Fimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Polski rynek najmu dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę odgrywają na nim zagraniczne fundusze, zwłaszcza niemieckie. Hamburska spółka TAG Immobilien przejęła dwóch dużych polskich deweloperów, zarządzając obecnie 3,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Wzrost cen i trudniejszy dostęp do kredytów zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja ekspansji funduszy typu PRS. Politycy ostrzegają, że brak mechanizmów ochronnych może prowadzić do dalszego przejmowania rynku przez zagraniczne podmioty.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
0: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 8 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GKS liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 19:30 na lubelskiej Best Auto Arenie odbędzie się hit 5. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi, gdzie Motor Lublin zmierzy się z Betard Spartą Wrocław. Obie drużyny mają silne składy i aspiracje mistrzowskie, co zapowiada emocjonujące widowisko. Motor Lublin, niepokonany lider, będzie bronić swojej dominacji na własnym torze, podczas gdy Sparta Wrocław liczy na zdobycie cennych punktów. Mecz będzie transmitowany na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku. Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja, o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą także 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
2: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
0: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie również 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy?
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone. Ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Gamo Fal, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów.
2: Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
1: W świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga Rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokierowców kibiców, próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego.